0: wallahu
1: awulumbaganye agambye liwajjuzemu bwegwa ko koloti ejjuze yongegeddeko bo ejjuzemu ne gwako okolotya
0: nzira
1: kale minal jinnati wan nas